Krista, Krista, Krista, Shabbat Abraham, Kristi kiamat, lama Krista kiamat.